Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogat da badat zajedno.